Xɔsetɔwo katã ƒe takpekpe, GCK ƒe takpekpe kple kumuyi. Enye nu si eye Pastor Dr. W.F. Kumuyi ƒe dzidzi ɖetɔ, dɔyɔyɔ, ɖeɖekpɔkpɔ kple agbegbɔgbɔ se to deeper life be hamia to be ne ya ihexia kata ma efo ma to aya asi pastor Dr. William Kumuyi akoko dode ase gaya egbea anye keke etan na jisi kilo triya ma sika o du anyi be wasa adra zan he na mawo ƒe nuteƒe wɔwɔ eƒo matɔ mawo nye nuteƒe wɔla le nuwo katã me le afi sia afi si ke nyanyuigblɔla pastor Dr. Kumuyi yina esi GCK-a dze gɔme aƒetɔ yina kpli esi nyanyuigblɔla Dr. W.F. Kumuyi ne yi afi si afi aƒetɔ yina kpli eye aƒetɔ nye nuteƒe wɔla le yiƒe agbeme mi nye ɖasedilawo hekpɔ mawo ƒe nu siwo wɔm wòle to edzi xɔkpɔkpɔ luʋɔwo be ɖeɖe dɔyɔyɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ na ame siwo wobla kple nukunu manyagblɔwo. GCK eye ehea nu nyuie geɖewo vana gbãtɔa ye nye wotrɔme ƒe takpekpe eye velia xɔsetɔwo katã nɔlawo ƒe tutu ɖo eye tɔlia nye sɔhewo ƒe ɖoɖo ɖe dzi le woƒe nuwɔnawo me. GCK eye wozã bena ɖe woasa tu xɔsetɔ ɖo le gbɔgbɔme eye ne woahe agbegbɔgbɔ ava na xɔsetɔwo katã be woasa ɖe gbeƒã nyanyua ne xexea katã le eƒoma tɔ sia ƒe azã ɖoɖoa eye asinkpɔkpɔ su asi nye be ma aƒom ne mi tso takpekpe xɔsetɔwo be takpekpe sia ŋuti ne dɔwɔlawo kple xɔsetɔwo katã eye tso ŋkeke wiade yi ɖe bla vɔvɔ ɖeke le wotri velia le ƒe akpe bla vɔvɔ tɔ va yia lome togoa eye mikpɔ nu gã dzɔatso ƒe wɔwɔ nu siwo eye mimɔ bu kpɔ mimia be ŋku ekpɔ nu siwo mimɔ kpɔkpɔ le wotri tɔ ƒe takpekpe ya si ke mi wɔ le lome be konferan be teƒe le gbe sia gbe le ŋdi kanye me le gadrea teƒea yɔna fo eyɔna le ŋkeke mamlea ame siwo ne va wo sɔgbɔ gbase wo esi mi dze gɔme esi eye mawo nyagblɔla ƒe mawo nyagbɔgblɔ ƒe megbea egblɔ be amewo ne tso ne woado gbe ɖa va kpɔ ale si nɔlawo do gbe ɖa ɖoe eye teƒea mɔbena ɖe teƒe ya ele dzo ne aƒetɔ ne nɔlawo dɔwɔlawo pastɔwo ŋutsu nyɔnu ame sia me eye teƒea eyɔ fo kple gbedodo ɖa wo katã
wole gbedodo ɖa dzi woƒe susuwo be ta ɖo dzi nɔ wole zozi na aƒetɔ nye ma ŋlɔ be ŋkeke ma o nye ma ŋlɔ be gbemagbe esi osɔfo ebia esi gbedodo ɖa gba le dzi ma bena ɖe woadzi ha be metsɔ ɖokoe nye na metsɔ ɖokoe nye na metsɔ ɖokoe nye na metsɔ ɖokoe nye na nuwo katã metsɔ na nye aƒetɔ.

eye tsrɔnyagblɔɖila mɔwo ƒe amewo katã nele bɔbɔ na woaɖe mɔvo aƒetɔ nyenye sia nusa si ke nana nyagblɔɖila vona ɖe na nusa si ke nana mawo ƒe dɔlawo kpɔ abubua ɖe tsɔ nusa ma de menya nusa si ke nana mawo ƒe dɔlawo wɔna mawo ƒe lɔlɔnu ame vɔvɔ manɔ me ame ŋkudzi kpɔkpɔ manɔ me na nusa ma agbenɔnɔ le nusa ma zɔzɔ le nusa me edu ƒuƒu le nusa me wo keke adea zɔ wo keke aɖoe dzia zɔ ŋutsu aɖeke ma tɔte o nyɔnu aɖeke ma tɔte o la jezebel aɖeke ma tɔte o ehab aɖeke ma tɔte o la fikawo le wole gɔme amen aƒetɔ ɖo to wo gbedodo ɖawo nu sia nu si le gblɔ le wo gbedodo ɖa me eye le tsɔ wɔ agbe na la ɖo to sewu nu siwo le bia le ɖo ŋku nye ŋutinya eye na ŋutinya ma ne nyitɔ fika mi le fofo le yesu ƒe ŋkɔ me ŋutsu sia nyɔnu nyɔnu sia nyɔnu le teƒe sia mawo ƒe dɔla ɖe sia ɖe le teƒe sia ŋutsu nyɔnu yɔ woƒe dziwo kple wo nya le yesu ƒe ŋkɔ me enya siwo mawɔ nukunu dɔ le woƒe agbo me wa ɖe ɖa le woƒe agbo me enya siwo mahe vi ɖe ava woƒe agbo me wa si ke mawɔ nukunu dɔ mahe ɖeɖekpɔkpɔ ava wa ɖe nya mawɔ dɔmɔwo ɖa le woƒe agbo me gbɔgbɔ siwo mana agbe le agbɔsɔsɔ me gbɔgbɔ siwo mana bena woanɔ agbe le kɔkɔe nyenye me wa de gbɔgbɔ me wo katã ɖa le wo me le yesu ƒe ŋkɔ me yɔ woƒe edzi sia dzi kple nusẽ be nya na wo nyagblɔɖi be nya na dzeƒã le agbe sia gbe me enya siwo la wɔ nukunu dɔ le agbe me na ame sia ame nukunu ƒe dɔ le agbe sia gbe me ŋutsu sia ŋutsu nyɔnu sia nyɔnu le trɔ le emɔ ya dzia nukunu le trɔ le mɔ kɛmɛ dzia nukunu le kɔkɔ mawo ƒe nukunu dɔ le afi sia afi si ne yina le yesu ƒe ŋkɔ me wo goe wo dzi wo agbe wo
Jawo kata no kankan. Mawo ƒe gbɔgbɔn wo kɔe ɖe wo agbe dzi. La wɔ dɔ nukunu tɔe. La ƒo nu nukunu tɔe. Eye la wɔ nu dzɔa tso si ke gbɔ dzɔdzɔme nu. Wo agbe wo nu wɔ na. O asi kaka ame bubu ŋuti. Wo dɔwɔwɔ le afi sia afi. Tso egbea dzi yina la nye dzɔdzɔmenu sebenu sebe dzɔdzɔmenu. Vɔvɔ ma ga nɔ me o la. Dikeke ma gba nɔ me o la. Eye dzimaxɔse ma gba nɔ me o. La nɔ abe kpe goɖoe ma le amegbetɔ be vi ma ba si me ene. Eyi afi si afi si dawidi eda kpe ma golayati didi na dzana nyi. Ewe nye kpe goɖoe bi tsukui ma. Ewe nye dɔwɔnu ma. Ewe nye kaƒokama le Yesu ba si nu. To jiwa de. Eye kple wea de. Golaya si a golaya la tu dua fwanyi le womoji. Cho chitre. Ye. Eye zon. Enu gao la jo to jiwa. Apoto anɔ dɔn wɔn kplo la fi si afi. Eye ŋuti nya matutuke. Si ke le se tso gbɔ nye. Ŋuti nya mamotsɔe kɔ ɖe wo agbe me. Nɔte megana anyi o. Ye mega yi ɖe megbe o. Gblɔ mawo nya mega zi ɖoɖo o. No sa ayi kplo la fi si afi. Eba va me. Eba va me. Le wo agbe me. Le wo subɔ subɔ do me. Le wo yɔyɔ me. Eva me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Povo, amen. Omo, amen. Ponotos, amen. Akafa, poto. Mi takpe na ma o, na no sobo wa. Takpe pe akpoto, le jin o trosia. Le mi abete po bobo. Ina mi ava gaton ya kplo holo afelika o amasia modo hachio o ha wa akpo gomole no sio apotolo le wa agbomo mi ava kaba apotola yoro si le vale yesu fun koma mi adon ko de soje o de kakpo bena maunya Echo nowa la jegoma ga sheke mi avakaba. Aya potola yiramo siama. Akba mauna yirami.

Azɔ se dede ya, womekpɔ wo nu esi mi le kpɔ dzidzɔ le eƒome atɔ sɔŋ le disike mi le ŋku ɖe mawu nuteƒewɔla esi wòle kpe ɖe yiƒe dɔla ŋtsi to yiƒe dɔla si wòtsã tso xixea ƒe enuwuwu enɔ me kple mi le yeyimɔ me le dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽtagbã kpukpo me nyi. Ede se ne yiƒe nusrɔ̃lawo bena eye miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe esi gbɔgbɔ kɔkɔe hafi miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si le mia dzi va ge eye mianyi ɖaseɖilawo ne le Yerusalem le Judea kple Samaria va se ɖe xixea ƒe enuwuwu. Azɔ enyatiti wo gblɔ bena miwo katã la ela nye enya si ke eme kɔ keŋkeŋ aƒetɔ ƒe dzidzi tso nye kple gbɔwoe ni bena esi wòle dzi yim le Yerusalem ele dzi yim le Judea ne miwo hã la ele yi dzi le miwo hã miabe Yerusalem miwo hã mi le yi ɖe miabe aƒemetɔwo gbɔ. Nyateƒe Samaria ɖe le mia gbɔ fuma eye miadzo ɖa le miabe aƒewo me ne miayi ɖe xixea ƒe nuwuwu. Eƒome atɔ sɔŋ disike va nye nu si ne li eye mawu teƒewɔla va nɔ te ɖe megbe dome ne ele de nu se ele ne dɔwɔnu eye wòle dɔ amewo ɖo ɖe abe ale si wògblɔ ene. Nusrɔ̃la siwo se aƒetɔ be ya eye woɖo toe ame siwo woyɔ be Denimos eyi be ŋkɔ eye ni Thomas yiƒe nuwɔwɔ na mi eme ʋuʋu ɖeka gobie si wòkpɔ aƒetɔ Yesu abe ale si wogblɔ ɖe mi le Yohanes tɔme nyi kpukpui blavevɔ nyi egblɔ be nye aƒetɔ kple nye mawu aɖase ya eni nuteƒe wɔwɔ ƒe mawu meɖe asi ame siwo gbe nu le gbɔ ekpe wo etrɔ wo eye wòna wo kplɔ wo yi nu si wòwɔ kple toma la egakpɔtɔ le wɔm le dzidzime sia dzidzime me. Nenema nusrɔ̃la yiwo tɔmɔ toma mawu ze eye wòtsɔ mawu ya tso Yerusalem eye wòyi ɖe India ƒe dzume le 52 AD eye wòva ɖo dzu si woyɔna be Karaila le India la ekplɔ mawu ƒe nya menya geɖe o bena edzo vi ma si ke yi do le dzu ma me eye mliaba wui le dzu ma me la enya vɔsa si ke na kplɔ ame geɖewo ava ne aƒetɔ esi ni mawu ƒe nuŋɔŋlɔ mawu teƒe wɔla nu si ne dze ʋɛɛ ɖe nu si mede naɖeke le miabe asime oa mawu ba keke ekeke ta nɛ nusɔsrɔ̃ ke ya bena ɖe enu sue ma si ke mi wɔna le fiaɖuƒea megbea eba trɔna zu enu gã dzɔatuwo siwo va na me le dzidzime geɖewo me. Azɔ India ŋɔŋlɔ le wo dzie teƒe dzidzi le Azaros ƒe nukeke me India ɖe womeɖee ɖa o esi ke edzoa tɔ bibi le mawu ya ƒe gɔmedzedze me mawu teƒewɔla India le yiƒe dziwo me eye yiƒe ɖoɖowo le mawu si me eye mawu meɖi ɖe me ku ɖo India heda asiɖo enya la va ɖo gbɔ eye wova ɖo 1947 le India mama me xɔsetɔ siwo ma kaka eye womawo nɔnɔewo le akpa ve gobi aɖe me le India tsã kudo Pakistan togbɔ be vevi sese le dzuya hehe kple nuteƒewɔwɔ nuteƒewo mawo la ele bɔda wɔme ve dome eye wòle kpɔ yi be amewo ta eye yiƒe taɖodzinu tso dzidzimewo si metrɔna o abe teƒe bubuwo ne le xixea me Yerusalem Asia mawu ya la enɔ te ɖe nɔnɔme gobi aɖe ŋtsi ke mawu teƒewɔla eɖe amɔ eye wòɖena amewo edɔ yiƒe vi ɖo ɖa be wòba ku le miwo katã miata yiƒe nuteƒewɔwɔ la metrɔ o abe ale si edzua sesẽ hã ke enyi mawu si ke ne ʋua ʋɔtru siwo amewo mete ʋuna o mawu ƒe ya enɔ te yiƒe nuteƒewɔwɔ metrɔna o eye yiƒe lɔlɔ̃ na amegbetɔ mekuna o.